0: Ore ba woka ba timiza wana kiel ba ipoka.
1: Ano bana zafa dem nare woka timisere saka kiel tina poka.